0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
2: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
3: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem przeżyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
1: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, między innymi siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
4: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczułyśmy jego bliskość, jego modlitwę, a ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami.
5: To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy liczebnie nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
6: Wiadomości ze świata.
1: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. Kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
7: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy Państwa z Placu Świętego Piotra, gdzie jak co tydzień wierni gromadzą się na południowej modlitwie Anioł Pański, której będzie przewodniczył papież Leon XIV. Już za kilka minut zobaczymy Ojca Świętego w oknie Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Papież będzie przewodniczył modlitwie, będzie też pozdrawiał tak jak co tydzień pielgrzymów, a my widzimy w tej chwili w kadrze polskie flagi. Jak co tydzień jest tutaj także wielu Polaków, zarówno tych, którzy pielgrzymują do wiecznego miasta, jak też tych, którzy mieszkają tutaj na stałe. Przy tej okazji też zachęcamy Państwa do tego, by nie tylko towarzyszyć Ojcu Świętemu w modlitwie, ale także pamiętać o Nim w naszych intencjach, zwłaszcza w nadchodzącym tygodniu, bowiem jutro przypada rocznica urodzin Ojca Świętego, a także rocznica jego wyboru na przełożonego generalnego ojców Augustianów. Miało to miejsce w roku 2001. Ten etap oczywiście Ojciec Święty ma już za sobą, ale był on bardzo ważnym etapem w jego życiu zakonnym, też w jego drodze do papiestwa, więc pamiętajmy o nim, pamiętajmy też o tych rocznicach ważnych z jego życia, które w tym tygodniu będziemy obchodzić, a to także czwartkowe wspomnienie liturgiczne świętego Roberta, który jest patronem Ojca Świętego, a więc także papieskie imieniny. Niech te okazje sprawiają, że także w naszych intencjach papież będzie nam towarzyszył. Pamiętajmy też o tej intencji, którą na wrzesień Ojciec Święty poleca całemu Kościołowi, a w tym miesiącu Ojciec prosi, żeby szczególnie modlić się o zrównoważony dostęp do wody pitnej na całym świecie. To temat, który nas być może w Polsce nie dotyczy bezpośrednio, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jest on ważny i jak pilny, ale chociażby w krajach południowej Europy czy Afryki Północnej jest to temat, który stał się w ostatnich miesiącach i tygodniach tak gorących, niezwykle aktualny i niezwykle bolesny, więc pamiętajmy o papieżu, towarzyszmy mu w naszych modlitwach. Tym bardziej, że tak jak teraz widzimy na ekranach polskie flagi, polskie siostry zakonne, ta nasza obecność tutaj w Rzymie, w Watykanie jest też naszym zobowiązaniem do modlitwy, do tego, by w naszych lokalnych wspólnotach też pamiętać o Ojcu Świętym. A teraz widzimy już też w kadrze napis, który trzymają polscy pielgrzymi w dwóch językach, w polskim i angielskim. Ojcze Święty, zapraszamy Cię do Polski. Niech to też będzie jedną z intencji naszych modlitw, przyjazd Ojca Świętego do naszej ojczyzny. Papieskiej pielgrzymki w Polsce nie było od roku 2016, kiedy to odwiedził nas papież Franciszek z okazji Światowych Dni Młodzieży, a jeszcze wcześniej był to papież Benedykt XVI, więc to pragnienie spotkania z Ojcem Świętym jest też pragnieniem całego pokolenia, które w swoim życiu nie pamięta papieskiej wizyty. Nie

0: takiej z okazji Światowych Dni Młodzieży, ale takiej, która byłaby pielgrzymką do różnych miejsc w kraju, do spotkania ze społeczeństwem, z lokalnym kościołem, więc módlmy się o to, aby w najbliższych latach, jeśli tylko będzie to możliwe, taka podróż się odbyła. A my jak co tydzień zapraszamy też Państwa nie tylko na te niedzielne transmisje, ale też do tego, by śledzić na bieżąco to, czym zajmuje się Ojciec Święty, co do nas mówi, począwszy od środowych audiencji ogólnych, które odbywają się na Placu Świętego Piotra, poprzez też inne papieskie spotkania, nauczanie, dokumenty, które mogą znaleźć Państwo na stronach internetowych Watykanu. A już teraz Ojciec Święty pojawił się w oknie, więc wsłuchajmy się w jego słowa. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Dziś Ewangelia mówi nam o jednej z podstawowych wartości życia chrześcijańskiego, o przebaczeniu. Jezus nie tylko o nim nauczał, ale dawał o nim świadectwo aż po krzyż, gdy modlił się do Ojca za swoich prześladowców, słowami, które wszyscy znamy. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A w dzisiejszym fragmencie Piotr pyta nauczyciela właśnie o przebaczenie. Panie, zwraca się do niego, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jest to pytanie, które świadczy o wielkoduszności. Liczba 7 symbolizuje bowiem w Biblii pełnię, a przebaczyć 7 razy oznacza przebaczyć z wielką hojnością. W odpowiedzi Jezus idzie jednak jeszcze dalej. Stwierdza, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. To znaczy bez granic, bez miary. Aby jeszcze lepiej wyjaśnić swoją myśl, Zbawiciel opowiada przypowieść o słudze, który miał wobec swego pana tak wielki dług, że praktycznie nie był go w stanie spłacić. Choć z czystego miłosierdzia darowano mu całą należność, on sam nie okazał podobnej litości swojemu współsłudze. Został więc za to surowo skarcony i ukarany. Tymi słowami Jezus przypomina nam, że u podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości i nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą naszych wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia. Przebaczenie jest niezbędne, a bez niego nie sposób żyć w pokoju. Prędzej czy później w ludzkich sercach i między ludźmi rodzą się konflikty, oskarżenia, urazy i pragnienie zemsty, które niszczą relacje, rozbijają rodziny i rozpętują wojnę. Tylko przebaczenie wyzwala i na nowo przynosi światło. Nawet tam, gdzie materialne i moralne ubóstwo człowieka na chwilę przesłoniło horyzont i uczyniło drogę niepewną. Przebaczenie, niczym dobry wiatr, rozprasza nawet najgęstsze chmury, aż znów można będzie zobaczyć słońce. Doświadczył tego wielokrotnie w swoim życiu sam święty Piotr. Szczególnie wtedy, gdy po zaparciu się Jezusa i opuszczeniu go podczas męki, spotkał go zmartwychwstałego nad brzegiem jeziora. Usłyszał wówczas tylko jedno pytanie. Szymonie, czy miłujesz mnie? A wraz z nim usłyszał wezwanie. Pójdź za mną. Zupełnie jak na początku, w dniu ich pierwszego spotkania, jakby nic się nie wydarzyło. I właśnie ta miłość, która zapomina i uzdrawia, stanie się dla pierwszego z apostołów potwierdzeniem jego misji. Prośmy zatem Marię Pannę, Matkę Miłosierdzia, aby pomagała nam zawsze przebaczać, także wtedy, gdy trudno jest uczynić pierwszy krok, oraz odważnie i wytrwale nieść pogodne i uzdrawiające światło miłości, która zwycięża nienawiść i rozbraja wszelką urazę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defuncti.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Dwa dni temu obchodziliśmy 25. rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponawiam moje modlitwy za tych, którzy stracili wówczas swoje życie i dla tych, którzy do dzisiaj starają się uleczyć rany tych tragicznych chwil. W czasach, gdy konflikty i przemoc dotyczy tak wielu naszych braci i sióstr, proszę wszystkich o modlitwę, aby Pan dawał swój dar pokoju całemu światu. Wspomnienie tragicznych wydarzeń sprzed 25 lat przyzywa nas do tego, abyśmy odnowili nasze zaangażowanie na rzecz pokoju. Przede wszystkim poprzez modlitwę, którą zawierzamy w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. A teraz pozdrawiam też czule was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Witam grupy, które przybyły z São Paulo w Brazylii. I tych z wielu innych krajów. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia Religijnego Jesus Nazareno Cautivo, którzy są obecni w Rzymie, a także grupę z Oratorium Salezjańskiego z Chieri. Wiernych z Dolianowa na Sardynii, a także pielgrzymów, którzy przybyli z Asyżu drogą świętego Franciszka. Pozdrawiam rodzinę Bellunese wraz ze szkołą Ereshim z Brazylii, a także motocyklistów zebranych, by modlić się o pokój i o życie. Wszystkim wam życzę dobrej niedzieli. Auguri, wszystkiego dobrego, zawołali pielgrzymi w odpowiedzi na papieskie pozdrowienie i papieskie słowa. Papież zachęcił w pozdrowieniach wszystkich do tego, by modlić się w intencji pokoju, by w rocznicę tragicznych wydarzeń, ataków na World Trade Center, którą obchodziliśmy w piątek, pamiętać w modlitwach także o tych, którzy stracili życie i o tych, którzy do dzisiaj leczą rany po tych tragicznych wydarzeniach. Ten apel łączy się też z papieską medytacją, którą wygłosił przed modlitwą Anioł Pański w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, w której papież zachęcał do tego, by przebaczenie, które jest owocem bezinteresownego daru życia, który otrzymaliśmy, było podstawą naszych relacji, było podstawą naszego sposobu bycia. Byśmy, wpatrując się w przykład świętego Piotra, któremu Pan Bóg również przebaczył jego zaparcie się, także i my umieli za wstawiennictwem Maryi i przy jej pomocy przebaczać wszystkim, którzy stają na naszej drodze. Zachęcamy Państwa, by powracać do tych papieskich słów, by też śledzić to, co Ojciec Święty na bieżąco mówi, do czego zaprasza. To wszystko można znaleźć na stronach watykańskich, watykan.va, tam tłumaczenia w języku polskim, także na stronie Watykan News. A już w środę zapraszamy Państwa także na transmisję audiencji generalnej z katechezą Ojca Świętego o godzinie 10 z placu Świętego Piotra. Błogosławionej niedzieli i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bezinteresowność i przebaczenie powinny być podstawą wzajemnych relacji, zachęca papież. Leon XIV wezwał dziś także do modlitwy o pokój za wstawiennictwem Maryi. W stolicy Gany zakończyły się Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, regionalny odpowiednik Światowych Dni Młodzieży. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 15 tysięcy osób modliło się dziś z papieżem na placu Świętego Piotra. Południową modlitwę Anioł Pański poprzedziło rozważanie, w którym Leon XIV, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o potrzebie przebaczenia, które może wyzwolić człowieka i obdarzyć jego pogmatwane życie nowym światłem.
2: Dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
3: U podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości, a nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia. Przebaczenie jest niezbędne, a bez niego nie sposób żyć w pokoju. Prędzej czy później w ludzkich sercach i między ludźmi rodzą się konflikty, oskarżenia, urazy i pragnienie zemsty, które niszczą relacje, rozbijają rodziny i rozpętują wojny.
1: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty nawiązał do niedawnej 25. rocznicy zamachów na wieżę World Trade Center w Stanach Zjednoczonych. Wezwał przy tym do modlitwy o pokój za wstawiennictwem Maryi.
3: Przed dwoma dniami minęła 25. rocznica zamachów terrorystycznych z 11 września w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponawiam modlitwę za tych, którzy stracili wówczas życie oraz za wszystkich, którzy do dziś noszą w sobie rany tamtego tragicznego dnia. W czasie, gdy konflikty i przemoc przysparzają cierpienia tak wielu naszym braciom i siostrom, zachęcam wszystkich do modlitwy, aby Pan obdarzył świat swym darem pokoju. Pamięć o tragicznym wydarzeniu sprzed 25 lat skłania nas do ponowienia naszego zaangażowania na rzecz pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę, którą powierzamy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
1: Na placu Świętego Piotra było dziś obecnych wielu pielgrzymów z Polski, m.in. członkowie wspólnoty przyjaciół świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którzy pielgrzymują do Włoch. Mówi siostra Danuta Fudala, franciszkanka rodziny Maryi.
4: W parafiach w Polsce spotykamy się właśnie na modlitwie, by zgłębiać wiedzę o świętym Zygmuncie Szczęsnym, ale także umacniać się jego wiarą i świętością. No i zależało nam bardzo, żebyśmy przybyli tutaj na plac Świętego Piotra, by Ojciec Święty pobłogosławił nam wszystkim. Tych wspólnot w Polsce w diecezji rzeszowskiej jest trzy, w diecezji krakowskiej jedna, w diecezji przemyskiej też jedna, w sumie pięć.
1: Regionalne odpowiedniki Światowych Dni Młodzieży, o które od lat prosi Kościół m.in. w Afryce, stają się faktem. W Ganie zakończyły się pierwsze Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, w których wzięły udział ponad 3000 uczestników z kilkunastu afrykańskich krajów. Spotkanie okazało się wielkim sukcesem, a młodzi Afrykańczycy z wielkim entuzjazmem przyjęli m.in. przesłanie Leona XIV. W portalu Watykan News publikujemy obszerne podsumowanie tego spotkania, przygotowane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatów Afryki Zachodniej, biskupa Aleksisa Tuabliulo.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bezinteresowność i przebaczenie powinny być podstawą wzajemnych relacji, zachęca papież. Leon XIV wezwał dziś także do modlitwy o pokój za wstawiennictwem Maryi. W stolicy Gany zakończyły się Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, regionalny odpowiednik Światowych Dni Młodzieży. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 15 tysięcy osób modliło się dziś z papieżem na placu Świętego Piotra. Południową modlitwę Anioł Pański poprzedziło rozważanie, w którym Leon XIV, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o potrzebie przebaczenia, które może wyzwolić człowieka i obdarzyć jego pogmatwane życie nowym światłem.
2: Dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
3: U podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości, a nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia.

0: Tego tragicznego dnia, w czasie gdy konflikty i przemoc przysparzają cierpienia tak wielu naszym braciom i siostrom, zachęcam wszystkich do modlitwy, aby Pan obdarzył świat swym darem pokoju. Pamięć o tragicznym wydarzeniu sprzed 25 lat skłania nas do ponowienia naszego zaangażowania na rzecz pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę, którą powierzamy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
1: Na placu Świętego Piotra było dziś obecnych wielu pielgrzymów z Polski, między innymi członkowie wspólnoty przyjaciół Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którzy pielgrzymują do Włoch. Mówi siostra Danuta Fudala, franciszkanka rodziny Maryi.
2: W parafiach w Polsce spotykamy się właśnie na modlitwie, by zgłębiać wiedzę o świętym Zygmuncie Szczęsnym, ale także umacniać się jego wiarą i świętością. No i zależało nam bardzo, żebyśmy przybyli tutaj na plac Świętego Piotra, by Ojciec Święty pobłogosławił nam wszystkim. Tych wspólnot w Polsce w diecezji rzeszowskiej jest trzy, w diecezji krakowskiej jedna, w diecezji przemyskiej też jedna, w sumie pięć.
1: Regionalne odpowiedniki Światowych Dni Młodzieży, o które od lat prosi Kościół m.in. w Afryce, stają się faktem. W Ganie zakończyły się pierwsze Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, w których wzięły udział ponad 3000 uczestników z kilkunastu afrykańskich krajów. Spotkanie okazało się wielkim sukcesem, a młodzi Afrykańczycy z wielkim entuzjazmem przyjęli m.in. przesłanie Leona XIV. W portalu Vatican News publikujemy obszerne podsumowanie tego spotkania, przygotowane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatów Afryki Zachodniej, biskupa Aleksisa Touabli-Youlo.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.